Double words. Dziękuję wszystkim. Halo, bawolna, ty kraj po mnie.